Radio Agakiza ku isoko kuri nkomeza kugushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganiro. Nizera ko zina ndirimbo zoroshye zashishikaye kugufasha kumererwa neza no kugira ibihe byiza. Twa tugeze igihe cy'isaha 7:43:56. Rero komeza kumviriza tuno turimbo tujye kudushikana neza neza igihe cy'isaha 8 zuzuye neza. Igihe cy'isaha 8 nuko nari gusezeraniye ni ikiganiro Kiswahili kwetu. Komeza kugira ibihe byiza aho uherereye. Afisi imanza zitandukanye zabizubukwe canke izindi mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira imyiteguro myiza kumwe na Radio Agakiza ku isoko.

ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimba butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi akakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise

0: Ngaba nta hije namwebwe mwarwimve mukamu mwaje hani buzira hazi kuri radio mugatutana radio kakiza ngaba nta hije namakuru ishengero sinire merayeria nanyandwe Joweli nandabitezimana wiriso ngaba ndabitaje kuri radio kakiza izina ndinizigimana Neria
1: Nanja kastira nitwa ni ibigira azira mbanze nashi umusheri wanze nitwa ni ibizi Geraldo nkabona nutwa na wamaye abana batatu witwa Hategekimana Justine uwitwa Iradukunda Kenny nkabona no witwa Iteriteka wa bose ndabataje muri kano kanya nkabanongeye kutasha umuvyi yanyibarutse Hakizimana Esiteri nkabanongeye kutasha musaza nje yitwa Ndirabika Jamari nkabanongeye kutasha witwa Mani Rakiza nkabanongeye kutasha witwa Yuhurume nkabanongeye kutasha Bofre wanje yitwa Ezekiel Nsaguye nkabanongeye kutasha mwene wacu yitwa Verina nkabanongeye kutasha witwa mwene wacu yitwa Mukeshimana bose ndabataje nkabanongeye kutasha namwe bwa matwiyumviye kuri radio Gakiza nkabanongeye kutasha abanze kwizina ryose rya nibigira azira nkabanongeye gutasha nikorare ndirimbamo ikorare yabategereje yose ndayitahije muri kano kanya mu izina rya Yesu.